Humanitas. Beskydy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamianiłej. Boli mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

десь шандари прокляті, знали невершко наняти, жебовим сну

dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

Sonce świty nad polami, dziewcząt piesecne rzeczka myne se borszczyk z kąperiamy. Dziewcząt piesecne rzeczka myne se borszczyk z kąperiamy.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Dobry den, drodzy radiosłuchacze. Witam was bardzo serdecznie, Monika Tylawska. I zapraszam was na bardzo interesujące interview, które powołało mi się niedawno perewesty. Będzie to interview z paną Bolesławą, czy też Wasylą Bawolaką, który jest autorem dwóch publikacji, które nie dość, że są pro lemkiuskie riczy, to jeszcze po lemkiuskie, ale nie będę besidowała teper, ale szybko chcę znać się z naszej besidy o panu Wasylu. Też mogliście przeczytać na naszym portale LemFM, za to dane, które byty może już znają, prosto projdę besida. Ja mała jem niewielką prochulku do świadkowej wielkiej, gdzie się z paną Wasylą strytyli i bardzo przyjemnie się nam besidowało, a oto przed wami właśnie poczujecie teper efekt tej besidy, tego interwiu. Zapraszam was bardzo serdecznie.

0: Dobry den, drogi radiosłuchacze. Witam was bardzo serdecznie. Dneska z cudowej miejscowosti Świadkowa Wielka, a nachodzę się w chyży pana Bolesława Bawolaka, ale Bolesław to będzie polemkiuski?
1: Ja dla Polaków Bolesław, a dla Lemkiów to ja Wasyl. I mnie chrystyli Wasyl, ale znate, był taki czas, chyba to był 1954 rok, gdzie wszystkie to te niepolsko brzmiące nazwiska, imena pereminowali na niby łatyńskie polskie. Z mnie zrobili Bazyli, Wasyl Bazyli, ale to Bazyli takie, w końcu nie znam, w którym roku, bo ja tego nie pamiętam. Że z mnie zrobili Bolesława. I tak wszystkie dokumenty. I ja dość długo nie znał, ażem się 10 te dokumenty tam chciał. Pewnie przyżeniacy to wyszło, że ja Wasyl, jak im piszę po metryku chresty, no Wasyl. No i tak im to wtedy szczero rodzice żyli i mówili, jak to ze mną jest, to ja w końcu jak. No i tak im się dowiedziałem. No i tak już zostało, bo znate wszystkie dokumenty prostowane. Także jedny do mnie gwariat Wasyl, a drudzy Polacy Bolesław. No i ja tak dwojga imion.
0: No to ja budu panę Wasylu by się dowała, no tak, jak może.
1: Jak to raz ma być lemkiwska audycja, to najbudę po lemkiwsku.
0: Z ty tyle z mesiacheł. Ze względu na premieru waszej już drugiej knyżki. Pierwsza to Lemkiuskie Wesila Świadkowi Wielki, a teper Lemkiuskie Przypowitki i Przykazki zo Świadkowej Wielkiej i Okolic. Zakla zaczniemy tak od samego początku, to ja się kustak odkińciaś widam. Jakie to poczucia, trymaty w rukach knyżku, rok swojej ciężkiej roboty i wydity na niej swoje nazwisko? Jak się z tym czujecie?
1: Słuchajcie, no to żebym tam znowu litał ponad niebesa, to nie, no prosto ja znam, ja tak se dumam, że no to nami spoczywa to obowiązek. Raz znam pisać, znam kus, to tu historię, to tu kulturę, raz wywożę się z tego, trzeci raz wyjdę, do czego to wszystko idzie, że to wszystko propada. Żeby to jakoś ocalić od zabycia, żeby to nie propało, no to wziąłem się za pisania, jak ja już przeszedł na emeryturę, już jestem piąty rok na emeryturze, bo na 67 piszę, to nawet trzeci, ale tak to te dwa roki to już taka była ta robota. Wece wilnego jak roboty, no i zacząłem pisać, ale o tym wszystkim zbieraniu materiału, to ja już zaczął 50 roków pewnie temu gdzieś. Jakoś miałem do tego taki pociąg, znaczy, no, że ja lubił to zbierać, ja tym żył, można powiedzieć. A do tego imienia, no, on też tak jakoś tym to przeżywał, że tak się stało i też to mi, kto mi chciał przedać. I sam kulisy jeszcze, bo jak chodzę do to wysila, sam kulisy tych materiałów nazbierał jeszcze od naszego dzida, śpiewanki, no i od innych. A kus się znał na notach, no to zapisywał, potem mi to wszystko przedał. Jakoś jeszcze dopracował i tak to wyszła ta knyżka o Wesilu. Natomiast o tych przypowiedkach, no to ja, znate, od młodości lubiłem taki tiaty język. Jak to się odpowiem, tak aż mu w piąty piszło, jak to Polaki mówią, w piąty poszło. No to, a przysłowia to dają, przypowiedki. I zbierał je. Ku zmienianiu też przedał, a potem jem doszedł do wysnowku takiego, że trzeba serce świadkowianiu to zbierać, jak ma to być za świadkowy. Jak jem pojechał w 1985 roku na Ukrainę pierwszy raz, No to tam jem się spotkał z tymi świadkowianami i ze swoją rodziną, bo nasza rodzina wszystkie wyjechali, ale mnie ani się to leżeli. Świadkowie, wszystkie na Ukrainę, to gdy warili do Rosji. No i tam jem z tymi świadkowianami, które 80% tak tych świadkowianów to Kałuż i Kokałusza. Івано-Франківська колишня Станіславов. Коло Львова теж, коло Самбора пару родин, але і суді там в Донецьку, Мічуріно, де то та війна тепер. То з тамтим не мав такого великого контакту, я там раз був. Вони там швидко, то те молоді, то швидко по-російськи вже. Вони там не дуже інтересували, ті святковяни. А старих, то там ще двоє осіб їм спіткав, таки, що отталь виїхали.
0: А власне, а повідьте, як сте тих людей находили, як то ще стало, що там сте то ти контакти?
1: Я не по других. Куз так їм знав, бо тут до няня писали, ніяк там святко. Дуже з України, бо то няню єден з... Я говорю, з невелу ся лишив, то писали до нього, ні, то він там знав дещо. А решта так від люди до люди, від люди до люди, знаєте. А там в Ніколаївської, Херсонської, ну то там теж наша родина виїхала. Бо час ще вернула тут до Кауша, вони вертали ніби ще до Святкова, аж вернуть. Ну але як границя була замкнена, ну то... Там потребували до в Кауші до роботи на фабрику, там солі потасової. Калинний, так ще тут фабрика називає, там дуже люди потребували і там затрудняли, давали там якесь мешкання, щось, там ліпша зарплата була, бо то хімічне, вредне за то роботи. Ну і так то, знаєте, ще стало, що... А і няньо мій кустак, і там мої стрікове, тети, що ото там з тими такими трошки мудрішими святковянами, бо так треба назвати, що в селі були і філософи, і різні такі. Ну, Від був святковяні, не губий хлоп, і пару там таких, ну то з ними, вони теж тоси вже трохи деяке списували. Найвець то мій родина Дранів помогла, бо вони писали. Син з відцем таку історію. Син мав вже 18 років, як отдаль виїхав, ну то ж пам'ятав. Ну, перед ошитким, ну то вони банували борзо за Святкову, як того. Ну то де мене зашло, ну то все мені там хотіли. А оповідає, а як там, а то, я не все знав, бо деякі такі назви, знаєте, чи піль, чи лісів, чи то, я не швидко знав. А як там на тому, а як на тому, ну то. Але помаленьке. А я до них знав, що я мам таку справу. Слухайте, ви тут, Бог знає, як то буде. Правдоподібно, той Святкович, то ж... Ви сте лишили, і то ж не буде. Притім і плачу було, значить, вони плакали, бо то плакали, бар збанували. То була велика кривда, знаєте, то собі не уявляти, яка була кривда тим людям, що зробили. І ще так згодили, не вшитки, бо певні десь так 30 осіб ще згодило. То мені записав, я говорю, то не приповідка, але пишете, що знаєте, ну, навіть таке губоти, гуморески, говорите, що вам прийде на мисль, то напишете. Я то швидко буду збирати, може, коли нам принаймні чатівку по нас святкування наглишить. Ой, так, говорю, я тут приїхав, де за 2 роки. І фактично вони, хто там мігні? Ну то так виглядало, що він прийшов до якоїсь бабці, ні, там, ну, то, там то дівка записала, то син записав, бо вона вже не може, а ж таки були, то ті старші, що ще не вміли писати, не навчилися. То десь, аж так знати, в 1920 році, як ту школа рушила Святкові, то ж був обов'язок ходити до школи, то ж то ти молодший, як мій няньо, і молодший, а мій няньо з 19-го року був. То знали писати, читати, бо там 4 класи, але то 3 роки до 4-ї треба було ходити. 7 років ще ходив. Вона така була Polityka szkolna peredwojenna. No to znali czytati i pisati, ale byli i takie, że nie znali czytati i pisati. No to syn zapisował, czy dziewka, a oni już po ukraińsku, bo oni znowu po lemkiewsku nie znali. Znaczy, nianiowie tam ich rodzice znali, ale oni już po ukraińsku. To jak tam potem, jak ja popisał, ja to pozbierał wszystko. Plus, zbierał im, słuchał im, gdzie chialemki nie poschodzili, radzili. I jak im potem pracował w Polanach, bo ja tam 30 roków prawie pracował, ale 26 roków im pracował, tam dużo lemków jest jeszcze w Polanach, w Wilchiewce. To i on ich im tak próbował pozbierać, znaty.
0: A odkąd jest te male grosze, żeby taki zdyty po tym świti i zbieracie?
1: Ja pracował ciężko i jeszcze chodzę na pograjkę, znate. A pograjkę na hudach czynia to jak dobrze było w miesiącu, jak wypali 4 wesila, to ja lepsze zarabiał jak w szkole, znate. Także miałem tu pensję i tu. To tam jakieś grosze, ja tak nie bidował, znate. Jak piszę na to robotu. No to co się to i tak doma zmy jeszcze dorabiali, nianio gazdował dosyć silno. Lem, że tam brat na gazdiwcy z nianią się. No ale jakby jaka bida przyszła, mówię, piszą nianio daj te grosze, bo mi tam trzeba, to by mi dał, to nie było tak. Ale małem trochę tak swoje, znate. Starałem się maty, o tak. No to jak, to tak nie jeździł często, w 75, 7. No i potem już w 84, bo już potem stan wojenny.
0: No a nianio, jak zaczęli, to ty ten folklor zapisuwaty, nie bojali się, że to będzie jakoś tak źli dosterichane, nie znam, że może Polaki będą mać
1: to... To potem Polaki ani nie mogli znać. To wy znate, jak tu z początku mój nianio nie był weselony w akcji Wisła. Czemu nie był weselony? Bo on skorsze tam pojechał. Bo on był w Krasnej Armii. Jak przyszedł z Krasnej Armii, to się spotkał na Ukrainie z naszymi, że ich tam w Donecku wywezli, bo w Stalińsku to wtedy. I on, dziedo jeszcze mi powiedział do nianiowi, wertaj, my tu nie będziemy, bo tu nie jest życia. Znaczy życie jakieś tam było, no, ale to step, to nie dla nas, ani czym zapality. Jak iście chcieli zwaryty, to trzeba było jednomu, cały czas sołomą palili, podkładaty, znate jak sołoma, to się pali dany, ani tepło, ani nic, no, ale jakoś trzeba było. Woda też jakaś taka, no tam nie będziemy, to my się będziemy wertać. No i mi Indianio się tak wernął z wojska, jak już puszczali, że tu przyszedł i trzymał, bo to się będą wertać. A mój dziedo w pierwszą światową wojnę był tam w Rosji, znate, z Austriakami, jak przed Austriakami, jak wtikali to te biżejce. I on dumał, dziedo tak pewnie dumał, że to tak będzie jak po pierwszej, że przyjdzie czas, że się będą wertać. I za to tak do mojego niania powił. A najmniej jak przyszło, to jego chcieli do UPA. Przyszli, to Smyrny, no i mobilizacja. A jego jak raz nie był, a już był żenaty minianie. W 46 roku to już było. Tak, w 46 roku, gdzieś na początku. No to winni Gracoń taki drugi Lemko. Oni nie chcieli wojować, bo byli na froncie i znali, że to trochę wojna znaczy. No i powtikali oba na zachód, przed tym, przed UPA. No i jak przyszła akcja Wisła, to, no to on był na zachodzie, jego nie weselili. Він не був обнятий тими законами, знаєте. Як прийшов 48-й рік, то ще вернув. А тут ще мама лишила. No. I mamu nie weselili. Mamu nie weselili za to, znate, bo ona miała polskie nazwisko, Adamska. Aha. Podobno jak przyszli, to ty polskie wojaki, to weselali, to poručnik jak widać, to wy Polka, choć mama moja nie była Polka taka. Ale z nazwiska takiego, no to Polka, no to Polak im nie weselamy. I mama cały czas tu byli i trzymali to, bo jeszcze potem, znate, podatki płatili, mali ліс, мали поле, а потім забрали тут. choć mama tu cały czas była i była użytkownikiem to, ale to już schodzimy na inne tematy. No i znaczy, jak się nianio tu wernął, no to w 48 roku, w 49 roku to dekret
2: wyszedł.
1: To już nikogo nie było. W 47 roku Świadkowa była pustela.
2: I jak ty tu żyły wtedy?
1: To ja nie znam, bo ja się urodził w 51 roku.
2: A nianio opowiadali?
1: Nianio opowiadali. No to tak żyli, jak żyli. No. Tu jedna rodzina się leżyła, taka stareńka lemkiewska, Nesterakiów. Bo stary dido podobno wyszedł na pory i powiedział, jak wesela, ale tu mnie zastrzelił, to ja nigdy cię nie ruszę, a nie pójdę. No to... No a w 48, już pod koniec, w 49 roku już osadniki zaczęły, pierwsze Polaki, a w 49 tu przyjechało 30 rodzin z Podhala, Guraliów. I tak im dziękujący, oni spasli Świadkowu, znate, bo jakby nie oni, no to by pewnie, bo tu nikt się nie wernął. To by pewnie tak było jak z innymi selami, jak znate po Podgorlicy i tu koło nas. Choćby jak to susinne seło Sierżowa Ruska. Idući w stronę na zachód do Bartnowa. To tam już po prostu no, zarosło, już tajga się zrobiła.
2: I normalne rodzice, że jak same tu sudne jeny kocho, żeby...
1: Potem się w 50, po 56 wernuło 5 rodzin. Ale nie wszystkie świadkowiany. Świadkowiańskie rodziny były 3. Ale z Krampny dwóch, bo do Krampny jako syny przyjmowali, to tu wernuli do Świadkowy i jedna przyszła do PGR-u z Wolusza rodzina. Czy dwie nawet, bo Sesaki i Daniły to z Wolusza. I tak troszkę było inaczej, ale do 58 roku to tu lem górali i mnie. To ja tak ubytku zbierał w szkole, znate?
2: Wszystkie
1: znali, tak, znali. Ja nawet nie pamiętam, znate, żeby taki dzień był, żeby my się nie byli. Ale oni wszystkie na mnie, bo ja taki nie był znów słaby. I ta desynatura taka była w mnie, znate, że do słabych ja nie należał. I byliśmy tam jeden na jeden, to nie było, no ale one wszystkie na mnie i ukraińcowali mnie, znate. I ja nieraz przychodził do niania, ależ to niania takomu pacanowi, nie niania, ja mówię, to jakby te lemkę, a czego nas tak ukraińcują. No to niania jest, to mi nie pamiętam dneska, jak tam tłumaczy mnie. Ale ja dość długo, znate, ja bym tak powiedział, że z mnie właśnie to te górale, górali, to ty Polaki zrobili Ukraińca. No bo Ukraińcu, ja zaczął się potem tym interesować, już jakbym tak przyszedł do rozumu. Co to jest, nie no, jak to tak to wygląda tą historią, ale wtedy dostępu nie było do niczego, ani książek, ani nic. Co prawda, mi tato miał dwa tomy historii Hruszewskiego, gdzie się od Karsy przyniósł, z plebanii gwary, że leżały, to on to wziął. Jak już tu przyszedł w 48 roku. No to aż im przyszedł do Krakowa, się tam spotkał z Mokrym, z tym, tam w tym towarzystwie drużby polsko-radiańskiej, bo ukraińskiego klubu jeszcze to wtedy nie było, ale tam się spotykali. Kraków znate może?
2: To tak.
1: No to na Sławkowskiej była to ta, była to ta siedziba. No to my się tam spotykali, no i ja mało kurs już tak możliwość poczytać, no i z nim tam podyskutować i tak im zrozumiał, że no my już to sobie mamy wszystkie wspólne od Kijowa, to nie jest tak, że Ukrainiec, Lemko, bo to zresztą znate, że jest to te Lemkę takie, to ty takie, ale dajmy tomu spokój, bo polityka to nie wiadomo, gdzie pójdzie. Ale jednego bym chciał. Majmy poszanę jedne do drugiego. To już nie swarmy się, nie proklinajmy się, nie szmaramy. My gnoją jeden na drugiego. Jest taki, to taki, jest taki, to taki. I tych horstka, i tych horstka, i jednych, i drugich bida doświadczyła. Polacy z nami robią, co chcą. Raz nas lemkami nazywa, raz Ukraińcami. Jak nas wysyłali, to my byli Ukraińcami w akcji Wisła. Ukraińcami, teraz. I tak się z nami bawią. To budźmy mądrymi jak Żydzi. Oni się też swarią na polityce. Ale jak idę o zagalnożydowskie sprawy, to on jest Żydem. I on nie będzie występował. A nasi, no to nie chcę powiedzieć, pojedą do Warszawy i tam się swarią, kto kogo ma reprezentować. Ludzie boskie, nie uśmieszujmy się, a to ludzie mądry, to nie takie prostaki, bo jakby to na serii prostaki, to jeszcze bym się nie dziwił, ale tak, no pity nam, no, to budźmy takie sytak. A jak już się nie zgadzamy, że jest win Lemko, nie chce nic poza Lemko, no to mają poszanę do tego, który jest inaczszy. Jest Cygan, jest Żydy, różne nacjonalności siedzi, no jest Lemko takie, tak. Ja bym tak powiedział, nie znam jak wy jesteście Polka, to wam inaczej może inaczej podchodzicie do tego. Bo gdzie jedni tam siła, a gdzie rozłączenia, podzielenia, no to wiadomo, to osłabia. A jeszcze i na wirach się swarymy, i jeszcze się na polityce swarmy, no też to z tego będzie. Przyjdzie czas, że albo ja zresztą tam takie przysłowie też napisałbym nasze. Albo mądrymi lemkami budeme, albo wszystkie propademy. I tak się mi wydaje, że to do tego zmierza. Bo nawet jak nas tam na tym spisie było ostatnim, nie znam, bo teperyśniego jeszcze się nie skończył, nie? 11 tysięcy. No co to jest za na... I rozporoszeny, znate, żeby to choć było na, tu na Lemkiszczyźnie czy na Rymkowinie. No to jeszcze nie. I razem byśmy się trzymali. No to tak. A tam po całym świecie, tu jeden, tam dwa. Ja widzę, jak z zachodu teraz, znate, przyjeżdżają, choćby na Watru, choćby tu do mnie. To jeszcze to też, to od tal wyjechali, jak żyją, to jeszcze pobiesić. To ty młody, mało kto. No może tam, ja się mylę, może, nie? Bo sądzi takie, że chochoże. No ja już nie gwarzę tak jak o was, że bo to już jest zaskoczenie dla mnie. To już mało jest takich, żeby się, no ale widno sud, jak widno. No i do tego bym powiem, jak już jem, znate tych materiałów, kuzna zbierał, jeszcze jak mi nianio przekazał, że to wszystko by pasowało spisać i dał mi duże materiały, bo takie jak to te materiały z Wecila, to nie berte to, że się chwalił, ale, ale ciężko by było teper napisać to, bo toho nigdy już nie jest, toho świtu nie jest to tam opisane. Takiego Wesila znate już, ja chodził grać i potem na dejakie Lemkiwskie Wesila, ale to już nie było to, co przed wojną. Tam desi były zagrawiny, tam sztosy, te czepiny tam trochę pośpiewali. Ale już na przykład umywania, taka ceremonia, to już ja nie pamiętam. No jeszcze dzielenia balca tam takie, no. No to, a teper znate, jak ktosy desy starych materiałów i nie ma na to temat, no to sam nie ma czego otworzyć, bo toho świta już nie jest. I chyba już nie będzie, bo nie dumam, żeby wrnuło się. Powiadają, dejakie filozofie nigdy nie gwar nigdy, no ale tu chyba się już to nie.
0: A jest ktosy w waszej rodzinie, kto mógłby też pereniaty? Takie spisowania materiałów?
1: No widzicie, jak on się... Ja mam rodzinę, mam syna, to on adwokat wielki, znate, ale domate, że on się... Він nawet to towary, to na co ci to...
0: To nie jest gordy z niania, że
1: nie,
0: tak...
1: Nie, ja temnicznie nie gordy, a domam, że jeszcze by może się hańbił jakby. Nie, ja żartuję, aż tak daleko nie, ale tak na kosy tak podchodzę. Po drugie, no teper to win, to jest taki zarobleny, znate, że nigdy nie ma czasu.
0: To kto wam, kto wam pomich z tymi knyżkami, bo to nie jest takie lekkie, że a napisałem sobie knyżku, pidł sobie do wydawnictwa, bo ja bym sobie napisał, proszę mi wydaty. No jak ste naszli w Zahali, to
1: wydawnictwo. Tak? Wydawnictwo naszą, to wydawnictwo może mnie nawet naszło. Ja mam szwagra, sestru w Krakowie. Oni tam pracują, właśnie w tym, szwagier pracował w tym wydawnictwie. Znaczy nie wydawnictwie, ale w tej firmie, bo ta firma to jest Mercator, a ona to wydawnictwo to jest taka jakby dobowoczna sprawa. To on tym się tak zawodowo, profesjonalnie nie zanima. Він ту купив смеречне таке село Котиляве, Лемківське, теж порожнє. Він то купив то село, ціле, землю.
2: То два стидель
1: тої фірми. І куз в Вільхівці там купив таку стару хижу, виремонтував. І почався інтересувати лемками. Ну бо ще довідав, що то... Він того не знав, але як ту прийшов, як купив ту землю, навіть я йому там нараю, то бо він так, купив би як за 100 гектарів землі, то бим собі так відскочню, мав не раз приїхав, чи не говорю. А я там адміністрував Вільшню, сусіднє село, а до парку хотіли ще приучити то смеречне. Сей думав, аж там під Тиляво водохолив, холера, дай би то хто купив. Як їм почув, вони тут зо швагром до мене приїхали. Тут у вас деталіше. Я говорю, хочеш купити тулем, то купую. Є там 160 гектарів, бо ж кузен знав, бо то до парку мав перейти, бо то я аж надлісництво перемінували на парк. Купуй. Ну і він то купив, і потім ту хижу виремонтував, і ще так почав Лемківським інтересувати швидко, що то, як то було. Ну і йому так бесідували з мене раз, тут ми ще спотикали, що я вам теж мовлю, мам різні такі матеріали зберам, але думав, що як перейду на емеритуру, буду мав час, бо то так за роботи і будова, і тут не мам часу, варю, але так... Як я мав час, то ще там тим інтересував, що це списував, якісь книжки читав. І так він мені говорить, пиш, я ти то швидко видам найбільше, але пиш. Ну і він мене здопінгував так. Потім, пиш, бо я то ж не мав що видавати, а я хочу щось у лемках видавати. Він направду такий. І він мене так якби здопінгував до того, знаєте, але... Я вже мав матеріали. Я ще мав матеріали, бо я тих матеріалів за швидкого так назбирав. Так тепер думав, яку таку справу з культури, бо написав вечірю, а тепер би ще народження дітини, хрестини, погріб, як виглядав святкові, ну і то те вірування різні, навіть демонологія, бо то в чари, в дьявола швидко вірили, страшно. Лемки ще швидкого бояли. Ну таке ж я то ті матеріали, щоб мені так знати допрацювати, бо вже бим так хотів трошки ліпше. Але так суровий матеріал то дуже мам. То власне там по Україні позбирав тих святкованів самим. Ти ще тим цікаве, дуже мій тут Максимович, бо Владик передав з Америки такі матеріали. Найвече ходім, що це дотичить святкованів там, що робили в Америці, що там помирали, що там бізнеси якесь приводили. Владик теж таке річ, бо він теж тим ще інтересував. Але, видите, толем то, що світи над нами, що там буде.
2: No, ale chcieliście, na przykład, w Zahali, nie domaliście o jakichś studiach właśnie etnograficznych?
1: No nie, jeszcze nie mówiłem do tego. Ja ani nie historyk, ani nie etnograf. Znacie, jak już ja miał 60 roków desy, i jak ja sobie tak wziął, że będę pisać, i mówiłem, to ja taki głupy. Niech ja dużo nie znam, nie, ani nie historyk, ani nie to.
2: Ale zaczęliście
1: jak masz kilka roku? A to już zaczął tak pisać knyżku, to miałem 65 roku.
2: A od niania, kiedy
1: jesteś prenie? To od niania, to... za młodych roków. Za młodych to, roku. Tam gdzieś już na 20 roku, pewnie, albo na 18 roku jem pierwsze wejście.
2: A w Ukrainie to kiedy jesteś byli?
1: 75. To ja już miałem 24 roku. бо я з 51-го року. Ну, то знаєте, задумав їм, але сей думав, та я старий етнографію. Дуже читав книжок «Подстав етнографії», там «Етнографія польська», так їм то почитав, сей думав.
2: Читали, можу... читали ste, żeby...
1: Żeby poznać, jak to pinejte, tak. Jak to ma wyglądać, nie? Bo nie z gruszki, nie z petruszki. Tak, rod babu dityno, jak babi 100 roków, nie? To tak samo i tu. No, chciałem tak, ale to już było za późno. Jak się odezwało, będę, jakbym mał desy, tak może 50 roków, to jeszcze może bym... Бо то заочні було на УЙОТі, можна було то студіювати, але я сьогодні вам дав все спокійно. Я вже мав економію, мав їм лісництво, але то вже я так не можу, не боявся тих екзаменів, але сьогодні вам, то треба і знайти, треба то. То вже застарієм. Спробую так. Ну і, але бракує мені того, бракує, якби так, то фактично повинні... Повинні шісти історики, повинні шісти етнографове і то швидко докладні пописати. Навіть то наше походження лемків. Бог знає, ну, сваря, шміють, я знаю, що як і його горбати, та то є міт, видумка ваша, міти творити, вести вогохи. Ну. Якби я був вогох, чи міняння, чи іще хто, даю вам голову, попробуйте запам'ятати. Чи хтось із лемків вам пові, що я вог? Чи міняння ви вогом? Ну, вам же ніхто іще б не спіткав, і сам би вся тижня. Русин, ми русини, ми руснаки, то-то-то, кожний вам повість. Ну, українці то-то ж не хігами. Але возьме так от за. Ми русини, ми руснаки, ми з Русі. Ну, але наше походження там от племена білого Хорватів, то так офіційні ми маємо в історії. Але жеби хто повів, що ми з Волохів, або же я Волох, ні. То як їм Волох чи Румун теперішній, то бим ще не стидом. То як їм циган, то циган, як їм німець, то німець, як їм поляк, то поляк. Ні. То чого би я ще мав стидати, а так їм ще вродив і так і мру, ні. А ніх нам не чув, і ніх мій житті не повів, що ми щось з Волохами. Ну і вже не говорю о тій літературі, бо якого шматвавця не візьмете польського, а прийшли тут в 15 віку, а може в 14 на початку до 17, то заселили то ті гори. І такий там когут з того, там де то коронкарство, явинка, чи... іде з, там, з кирделем овець, аж десь від Румунії до на Морави, бо так ходили наші предки. І жене то ти уці, то. Ну то добре, в літі то іще розумію. Але живе в зимі ту перезимувати зиму з вівцями, з гуцями знати і не мати ніякого забезпечення, то він то з гупимся відів, чи я. То таке неможливе знати. Я ще перші певні зими були. Бо ж я пам'ятав за моїх часів, то інші то ті зими були, як тепер. Сильні зими, і морози, і сніг. В нас няню тримали уці. І то так дуже, не раз і стовило овець і веце. Ну то я знам, що при уцях, яка робота. То мови не є, щоб витримало. Тому треба дати їсти, а якби не мати ніж приготовлення, то сходили на ніби з гіри на низини. Ну, але то як сходили? Ну, то на низинах теж була зима, там, навіть коло ти пуща Сандомірська чи то. Але то ж ваші хотів би, щоб ми то взяли науковці. Ну то я буду не науковець. Ні. Взяли, щили з поляками, з польськими істориками. Може би я договорили. То ми з неба не впали. Ну, якось ти мусі убити. Раз ми туди жили, інакше ми вірили, інакше ми говорили. То значить, що ми не є з одного племена. Але ми зайшли знову до політики. Ну, але повідають, що не є без політики, не є ніч. No. Навіть жени не вибереш без політики.
0: powietrze, jak właśnie jak sobie powiedzieli, ja też ją czytała, że ste po tych wesilach chodyli, pięknie, że ste spisowali, że to nie ma jakby teper już toho, to jak bardzo się to ty wesila, Ryżnia, jak chodzite teper, chodzite po jakichś współczesnych lemkiuskich?
1: Teper ani nie chcą iść na wesila, znate. Jeszcze jak dobra muzyka, no to idę posłuchać. Wypity już nie mogę, bo już zdrowia nie to, to isty, to jak widzicie, wszystko się swaria ze mną, czego nie schudniesz, lekarze, gdzie nie zajdziesz, bo to będzie tam. A jeszcze jak przyjdzie taka muzyka, ja to nazywam dyka, znate, hurk, nic nie czuję, bu.
0: A na Lemkiuskim, na jakim Lemkiuskim
1: wyszli? Nawet na Lemkiuskim wyszli. Ja teper tak? Jeszcze niedawno był na starostuwałem. Już wam nie powiem kiedy, ale pewnie gdzieś 5 roków czy 6, to już ostatnia moja była, ostatnie starostowanie. No to tam był Demaj, był, może to znate, to zespół z zachodu. No to oni tak grali po naszemu, to Lemkiewski zespół. Nie powiem, no ale to tam już tego Lemkiewskiego.
2: Nie dużo.
1: A ona była Gałczykowa z Biranki, a on Kaczor z tego, z Wapennoho czy z Ruździla?
2: No cud w Ruździlu.
1: No to ślub był w Ruździlu. Wesila było tu w Samoklaskach, ale to nieważne, bo to lokal wynajmowany i to. No tak, no ale tam nic nie było już takiego, znate, duże Lemkiewsko. Kus pozbierany były to te drużki drużbowe.
2: Dumacie, jaka... że to ta knyżka może być taką instrukcją dla młodych i żeby ty może, nie znam, to sobie jeszcze wernet,
1: takie wesiela, żeby odprawić, znate, to tych ceremonii jest duże, to żeby, to nie było tak, że się działo. Ono musiło, żeby do tej ceremonii odprawić, to ono się musiło tak ciągnąć prawie, no, prawie trenne i dwie noci, tak, żeby to te wszystkie ceny. A Lemki wierzyli, że nie można nic opuścić, nic zmienić, bo tak robili nasze przodki i my też tak będziemy robić. I to te wszystkie, żeby się młodym wewo i powodziło, to wszystko trzeba odprawić i tak odprawić po kolei, nie że tam skakaty, znate, jak tam jest opisane. Ja bym nie chciał, no, bo to już chyba takiego wesila, chyba żeby chcieli pokazać na scenie, albo, de, no, ale to bardzo to jest rozciągnięte, znate. Dneska wszystkie nie mają czasu, nawet wszystkie korotia, bo już bo to było 25. Ale znowu, żeby nie było, że popadam w dumę, ale to taka encyklopedyczna no, wersja tego wesiela. Jak to było kiedyś? Bo gdzieś w Starym Zawiti to było 14 dni wesiela trwało i to jak tam to jakieś światy oddawał dziwku. Czy żenił syna, bo to. No ale gdzieś u Lemków tu w naszych siatkowiańskich seach mam na dumci parochiu świadkową, do której należała Świerżowa Ruska i Świadkiwka, Świadkowa Mała i Świadkowa Wielka. No to tu było 7 do 7 dni, no ale to tam się schodzili, bo znosili hostynu. Ja jak byłem na Ukrainie, tam nad Chersońskiej oblasti, u naszej rodziny, to tam też było 7 dni. No ale to przynosili na wieczór hostynu i muzyka się schodziła, hostyli się, rozchodzili się na drugi dzień znowu i mali, to ty młody i mali poseli husy, kaczki to przynosili tam, obrabiali, tak było. No, i działo się to i działo.

0: Цыгани вернули, і цыгани по нашій стороні стали. А то ми вже били тих поляків, то аж ми ще не бояли, то в школі там, знаєте. Бо спочатку, то як я був сам, то най Бог загарує. А ще камені, знаєте, то порозбивали, я приходив. Ай-яй-яй. Ну, а потім вже і ми їх били. Так. Але як на вищі, на забаву, чи в крамні, то яка дяда засмаркана, знаєте. Музики грайте там, марша українців. Ну, не буду кінчив. Ну, то чиття перед взяв, ну. І ми там трохи скликнулися з бортнянами, там, з бодачанами. І прийшли ми раз на забаву, вони теж нам до нас поляками. І ми їх там витовкли в крампні, знаєте, розбили, розогнали. А потім так десь за якийсь час знову вони з яшлянами там почали, і то ті яшляни почали їх бити. І ви ображте, вони ще кликали на нас, щоб їм допомогти. І ми їм допомогли тим крамням, і от того часу вже. Не було, щоб... Ну там ще наше все якесь, чи на вечіру, чи що, ти українцю, ти так. Але то вже поодиноке, а так вже, щоб до нас гуром, як то було до тих часів, як ми так кавалерку починали, то така була біда. Takže tu, to ty gurali, to perše pokolíně, bo te perišně, što tu už máš, já bych hovala, to byla pšivla taká, znáte, oni šli se odnosili. I do to ruský Bůh, i do těch chrestiv tu, znáte, i do těch, i v cerkvi tam se pozměňali. I do nás tak se šli odnosili, šli.
1: Máte świadomość, že to, co jste napisali, co jste zrobili, že to je taka barścinna rycz dla lemki, dla młodych, bo i pod względem takim merytorycznym, takim historycznym i etnograficznym.
0: Ja to surowy, przepraszam, ja to surowy materiał zobrał. I to dałem wydawcy, tomu Żyznowskomu. A więc tam ma swoich ludzi, między innymi ma Tomasz Kłaka, to uporządkował, zapisował, może i przekładał na lemkiewski, bo jak powiedział, jakie były po ukraińsku napisane. I to już ludzie robili za niego. To tak wygląda ten przybiznes, znate. I ja już ojałem do mnie tak od czasu do czasu, tam coś jak nie mogli rozebrać, bo ja teraz coś mi się stało, znate, popsuło się mi pisania. To już roki pewnie, ruka nie taka. І не раз і я сам за собою мав купити, так, мусив їм ще задумати. Ні? Ну то я ще не дивлю, що пан Квока не міг чи дати, то він дзвонив до мене, такого, а там то, бо воно було, я мав понумероване, то він як переписував, бо я нормально на папері канцелярійним.
1: То було, було на папері?
0: На папері ручні записано, але там, наприклад, 500 чи 507. Ну то так і так, прочитайте, ну то вже прочитав, ну добре, то так. Ну, так виглядало, і ми так певні з рік часу до себе дзвонили. Я його аж тепер пізнав, як приїхав до мене з тим паню коректор, щоб брали такий вивід, робили. Так їм і не знав лем по телефоні, ніж дзвонив до мене. І так то виглядало, і вони то зробили. Я там не вшитко моє. То ти прислів я моє, але то упорядкування, сегрегування, там то вшитко зробив Квака. Тут йому велика честь і хвала треба. Ну, а я то дав матеріал за те. Ну, бо я з'їздив по тих людях, назбирав, записав. Записав, але так мидво шмарц повідло, знаєте. Я не було ніякого порядку, а він то взяв упорядкував там. Бо там були і метеорологічні різні приповідки, і так, і пори року, і різні. То він то швидко упорядкував.
1: То кілько то якби, кілько то часу швидко тривало?
0: От того, як я му дав, то до того, як видали зме. Значить, як вони їх там видали, то десь рік часу, знаєте. Може, кузвець навіть. Там тим році, десь на вакації, але перед вакаціями ще взяв від мене то Жизновський. Бо я ще хотів, знаєте, pojechali na Słowaki, tam do znajomych takich i tam jeszcze od nich dać to pozbierali takie, bo to Słowaki, one też, to te Rusnaki słowackie. Tak. No to on mówi, skoro, to, a potem przyszła już ta pandemia, że nie mógł pojechać, to ja mówię, Bóg zna jak to wierzy, ber to towar, tylko jest, to jest, reszta już nie będzie. Bo przysłuchanie jest takie, że zaczynają się jak historia, zaczyna się jak tak. Bo tu ono nie ma początku, ani końca. I domam, że jakby kto wam powiedział, że Bawolak wszystkie zapisał, albo jeśli nie wiem, nie, Bawolak nie zapisał wszystko, Bawolak napisał od do. A tam jeszcze z peredu może być i zadu. I kto się przyjdzie nowe, wiadomo, to jest takie z przysłuchami. Bo jaka historia, czy to wysila, nie to ono się zaczynało i kończyło. Były tam to te ceremonie, ale mało początek. A to nie ma. Także ja już bo ja jeszcze i teraz, jak dasz to przeczytam, albo mi wpadę ucho, no to sobie jeszcze zapiszę. Niekoli jeszcze, gdzie tam do jakiej gazety wyślemy, to się leszyło. Ale to, co napisał, no to ja surowo. A to wszystko, reszta porządki, to jak posegregowaty, to wszystko zrobił.
1: I to ty wysiedłowali z te, że ma te materiały i na inne temy, tyż jest sud ochoczy, żeby wydać.
0: Tak, to wiem. Ja już mam, na przykład mam taki śpiewnik naszego repertuaru, ale nie taki popularny, Anciu nie drymaj, czy tam to, co wszyscy znają. Mam takie melodie, gdzie my grali, a prawie nikt to WC nie grał, czy nie znał. Mam noty. I no czekam na dziewczę, bo ona muzyka, żeby mi to sprawił. Ja to już zapisał, może wam pokazać, ale to nie ma potrzeby. To jest taki zeszyt 100-kartkowy, jest to 252 takie melodie, znate, pieśni. No i popisałem noty, wszystko, bo ja też chodził kurs do muzycznej szkoły, ja się tak... Nie jestem jakiś profesjonał, ale trochę się znam, no bo to...
1: Lekko wszystko muzykalne.
0: No muzykalne, no a trochę mi jeszcze leznął szkoły, znany. No to chciałbym, żeby ona to już jako profesjonał, bo ona jest po Akademii Muzycznej i graje, także żeby to posprawdzała, tam dasz to, może to zmieniła, poprawiła, żeby to tak obrabotka była. I też mi powiedział, że mi to wydast, że z noski. Także, no a potem jeszcze bym mówił mu tak, no potem bym może jeszcze i resztę napisz, pisz, to napiszesz, to, bo ja się tym ciekawię, a wiedzę, że to propada, ale ja mam jedną słabość, nie znam się ani na komputerze, ani na internecie, a teraz wszystko podobno można, mi by na przykład przeglądnąć taki był rocznik lód. To takie różne obyczaje. Podobno wszystko jest w internecie, no ale jest, a ja z tego nie znam korzystać, ani nie mam, ani pisać nie znam. Ani.
1: Ale znate, toż to jest odwzięte, jakbyż to wezmę człowiek od człowieka, dumam, że jest cienniejsze, jak toż to możemy w tych komputerach
0: znaleźć. Co mi i co może, to zapisuję od ludzi. Już coraz mniejsze tych świtków tamtych czasów. Bo natura jest taka, że kto się urodził, to i umarty musi. Ale ja już troszkę dumny chodzę, że ja już tylko zebrał, że ja to wpadł na taką myśl, dumku, żem zaczął to zbierać. Znate. Że jakbym przewidział, to wtedy, znate, ja teraz się dziwię, bo do mnie dzwoni, z Radia Rzeszów, tu tam. Pierwsze o lemkach to jak do psów się odnosi, teper takie zaciekawienia lemkami, bo one, gazeta wyborcza, my mówimy, ej Wario, my możemy lemu do akcji Wisła warzyć, jak naprawić krzywdy, pokaż nie naprawić krzywdy, to nie warto się oczy. No to one nie o krzywdach, to jak to, nie jest jeszcze to. Przyzwolenie. No to jak będzie przyzwolenie, to będziemy widzieć. No to takie...
1: Znaczy, ty czuję to jakby kusto tu popularnizm, że to toż to wyszło...
0: Ja to mnie muczy. W ogóle ja jest jako starej daty człowiek. cywilizacja mnie już zaczyna dmuczyć. Ja nie mam telefonu komórkowego, ja nie znam się. I domawiam, że tak dożyję, ale to raz ciężko, także bez tych technologicznych i technicznych spraw. No a teraz popularnizm ja też bardzo uczyć. Ja to ty, jak ja mam to te spotkania, to w Krakowie w radio, nie, tam potem w takiej knygarni pod Globusem, no tam mi to oni organizowali, wydawca. Boże, potem też w Wielicy, my też tam, ja Bóg skara, ja sobie mam, no to nie dość, że ja jeszcze muszę tu nie nauczyć, żeby napisać to teper ich, a to rozmawiać, to wywidy różne.
1: A po sered Lemki już wtedy si byli z tymi knyżkami? Mali ste z Lemkami jakieś strzyczy?
0: Albo małem na Watry, to ty ze mną tam przeprowadzili, to Gryc, jak on się nazywa. Win podobno z Nowicy pochodzić.
1: Tam ze zachodu, ja znam go.
0: Tak? No to win tak ze mną tam i to desi na internecie jest, tam to roczna Watra. Potem to Bogdan Gambal, nie?
1: Do,
0: bo on tam był na tym spotkaniu w kniharni. Ja pojechał do sanatorium, on chciał, a potem bidaka już. No stało się jak stało. Tak. A to tak wiecie, nie małem zamkane, nie.
1: To może się powiedzę, może na Szubursu kolesy odwiedzite.
0: No to co, a my już wiemy, to Bursa to tam, gdzie był dom starców, tak?
1: No tam był szpital. Na pewno to znam kolysa, może i dom starców.
0: Dniem starców byłbym w kolesie pierwszy. Dobra, no siadę, tak może pojecham. Teraz się muszę kus wyremontować na tym, bo to się tam mi zdrowia. Już nie to, co było. Idę do lekarni. No.
1: To my żyłamy wam dobrego zdrowia, żebyście mali jeszcze duże siły na podróżowania, styczania się z ludźmi, zapisywania, bo tak jakby się dowali z te, że nikt w tej chwili jakby nie chce tego perenjaty, to cieszymy się, że się naszą ktoś, kto ryszył, żeby to wydać i że to się ostanę między nami. I to jest dla nas wszystkich bardzo wartistne, także żałamy, żeby to te wasze mrii i plany jeszcze związane z materiałami, które macie, żeby się spełnili. I jak dasz to napiszecie, to my też do was przyjdziemy jeszcze pobeziluwaty o tym. Nie. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękuję, no bo będę się starał, bo ja bym chciał, żeby to wszystko nie propało, bo no nie czarujmy się, no to świt już idę za błędia. I chyba to już ja nie wierzę, nie chciałbym warty nigdy, ale tak trzeba powiedzieć. No, co będę mógł, to będę zapisywał, co mam, to jeszcze wykorzystam. A wy czytajcie.
1: Będziemy czytać.
0: I pamiętajcie, że no, Lemki kolesy mali swoją kulturę, nie Lem teper, ale i kolesy, także my to z tego korzystamy. I korzystajcie i wy. I robcie takie wysila, jak tam opisane, żeby to tradycji stało się dosyć i reszta jeszcze może inne zwyczaje opiszą, no to naj to się leżyć. A wam życzę dużo sił, zdrowia, wytrwałości, żebyście rozwijali i podtrzymywali jeszcze tą kulturę. No, może nie wsiady jest tak źli z Lemkami jak Świadkowi, no, znam, że w Zdyni czy gdzie, w Zdyni, czy do Bortnego pójdziesz, to tam jeszcze czuty i rozmowy, wszystko, no, znaczy, że jeszcze tam to świt lemkiewski żyje. Ale tu od Jasielski powód to trochę jest taki za zniszczony, bo no, takie były czasy i takie władzy. Nie pozwalali wertaty. Ludzie chcieli się wertaty, a dużo ludzi nawet tak było, że wrócili już do Jasła pociągami i z Jasła nazad wertali. On nie przyjął. Kogo

Besita się skończyła. Była bardzo przyjemna i dumam, że moglibyśmy z paną Wasylą jeszcze bardzo dołucho besitowaty, bo jak ste czuli, opowiadał bardzo interesujący rzeczy, których przyjemnie się słuchało i z samym paną Wasylą. Tyż to czas płynął wyjątkowo skoro, myło i przyjemnie. Ja bardzo z swojej strony dziękuję panu Wasylowi za to, że się schodzili na interwiu dla Radia LM FM. Zdrawlu was, panie Wasylu, bardzo serdecznie, bo znam, że nas na pewno teper słuchate. Dziękuję i wam, drodzy słuchacze. Zdrawlu. Monika Tylawska.

Wem FM 106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci. Wem FM to twoje radio.

І вертаємо до Словичі, як все, наверно, до того, що діялося в попереднім програмі, аби відбувалися в таким великим скороченню часослові «воскреснути». Це значить, в його хоснуванню, в поздравлінню, в пасхальному поздравлінню «Христос воскрес, воістину воскрес». А в церковній версії «Христос воскресе, воістину воскресе». Прибуваємо тато язиково, історично, як розбирати, лим за то, що знаємо таку форму відповідання на тото поздравління в посеред лемків, але не лим, як воістинно, а не воістину, така, як є тота церковна форма. І повім вам, що за то тот email.lem.fm, на котрій пишете, має сенс і наші бесіди, за то, що не думав їм, що аж так дуже люди, я же в несвідомості, що аж так дуже люди хоснує ту форму воістинно. Значить, то ту форму, котра може неправильно повтарят тот приназивник «во», але і барже істинно хоснує сам тот присловник. Але що ж повісти, пан Петро, пан Богдан, пані Анна ясно пише, що то є по-лемківськи, а так є по-церковному. Що іще, пан Ян котіш пише, що... Десим то стратив. Ах, вспомняти, повім, пан Янко писав, що в нас все було воістинно. Воскрес така форма, зрештом слово воістинно знане є в деяких записах, але так, як іще раз підкреслю, я аж не думав, що аж так живуєм в несвідомості, що аж так велу люди хоснує тоту, як раз форму. І барс добрі до грецького Христос Анесті, Аліфос Анесті, до церковно-славянського Христос Воскресе, воістину Воскресе, ци до нашого ідучого церковного Христос Воскрес, воістину Воскрес, шміло тіж можемо відповідати, воістинно, істинно тіж, хоч треба заховати тот архаїзм з тим приназовником, воістинно така форма, десь як найбарше добра тота форма акламаційна в тим пасхальному поздравлінню. Барсятішу, за то бардзо вам дякую. Не знав, вім, що аж так є то розповсюджене. І перейду одраз до донешньої теми. Заявлю її і зробимо перерву, бо мі ще аж в голові міша. Тема тяжка, тема о тим, о етимології. Велу люди мі варить, що етимологія то найтяжша з філологічних наук, ну, але часом ся прибую за ню брати, а йде о етимологію мого рідного села Білцарева. Як уж певно знати, пів родини ся мі погнівати по днешнім програмі, бо то та етимологія, то та народна етимологія села Білцарева є от того, що ішла тамади Біла Царева і так далі, і так далі. Ну, але певно, як знати, не буду ся занимав самим Білом Царевом, отілко, що то народна етимологія, вона не барс мат свої корені в історії і в науці. Зато спрібую днес, аж і зачину того, що може пів родини ся і знайомих тіж Білцарів'ян ся погніват. Найперше даш то о Білцареві. Знаємо, що днес так офіціально в лемківському язику є Білцарева, хоч знаємо тіж форму, що до днес Білцарів'яни бесідують Болцарьова. То буде тіж важний аспект в наших дослідженнях. Ну то даш то о ті Білцареві. Перший запис, можу повісти, є з документу з 1465 року, коли то недалекому Грибовови надає ще част ліса на горі Явір, лем, щоб не було то, вже так повім, на некорист, о, села, недалекого села, котре ще називають Бібчаребан. Ну і, як певно думати, того їм ще причепив, і то будемо собі розвивати і задумуватися над тим, чом
pierwszy zapis tego słowa to Biby Czare Ban. Tulem dopowiem, że Bucarewa w tych oficjalnych zapisach, w oficjalnych dokumentach, różnych glejtach, czy sudowych zapiskach, czy absolutnie innych, mała naprawdę tak wielkie rozporoszenia, jak idę o nazwy, to Belczarowa, Biekczarowa, Bielczarowa, Bienczarowa, Bieńczarowa, Bolcarowa, Borcalowa, co im jeszcze nazwa, Bielszarowa. No, i samo to, że tak wielo jest tych nazwań i tych zafiksowanych nazwań to osoba, że no trzeba było się za to wziaty. Tu jeszcze dopowiem jedno, że od 1531 roku to seło należało do Truchanowiczy, albo Truchanowiczył, to zaczasił korola Stanisława, który prodał Iwanowi Truchanowiczowi tam czasy seła i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tym momencie nie będzie ważne. Może lem tylko, że dajaka historyka przede wszystkim ze wschodu przybywali waryty, że to Truchanowicze wtikali перед, були боярами русскими, боярами втікали перед царем Іваном Грозним. Вже в 1531 році хіба ще Іван Грозний був замолодий, щоб перед ним втікати. Хоч, може. Ну, не важне. Не будемо в то зараз входити. Але тотіж така, bym powiedział, historia dochodzenia mojego, od czego może się wziąć nazwa Biucarewa, to tak jak krok po kroku sobie prowiriaty dajak rycz. Na początku dumałem, że kiedy w tych wszystkich nazwaniach seła Biucarewa, sud tak to Biby Czareban to najbardziej, to an na kińcy, tak bym sobie podumał, to mogła być, mógł być dajaki nosowy zwuk, taki jaki w dzisiejszym polskim się jeszcze liczył spośród słowiańskich języków, no, w innych regionalnych językach też. O i E to własny, których już nie mamy ich od tak 11, a na pewno już 12 stolicia, znaczy jeszcze przed tym 1465 rokom, kiedy jawiła się to ta nazwa Biby Czareban. Ja będę specjalnie tak składowo byś ci dułał, żebyście czuli to, że z tą nazwą zapisaną już to było to syny tak, ale znamy, że już w tym 14 stoliciu nie mamy nosowych własnych, za to bym sobie podumał, że to może punktem zaczeplenia będzie to jak raz czytam najdajakich dawnych nosowych własnych i jakoś uriadnik, zakładam, że polskojęzyczny uriadnik przybywał dajak zapisaty nazwania tego seła, które już musiało istnieć w 1465 roku, kiedy mało nazwu i desy jest tam wymieniane. Okrem tego drugi punkt zaczeplenia, jak idę o to nosowy własny, mich byty w tym współczesnym polskim nazwaniu seła, to znaczy Bienczarowa. To intiż mi jakosy nie pasowało z jakiego przyczyny. Próbowałbym tam symulowaty, jakby zmienić to in, albo to Biby Czareban an na kińcy, żeby dostać do jak nosowo własne o albo e. No i powiem wam, no nic mi z tego nie wyszło. Próbowałem tak, czy szak smotrity na dawne polskie zapisy z założone 15-16 stolicia, w jaki sposób zapisywali się nosowo własne, bo przypomnę, nosowo własne, choć w polskim języku to i do dnes istnowali, to graficzno nie wse były przedstawiane. To znaczy tych chwostyków pit A i pit E nie zapisywali, w bardzo różny sposób się one realizowali, doslem powisty o polskim seli Sącz, znacznie stary Sącz i nowy Sącz. Tam jest to on, a z chwostyką, które my mamy, znamy, że w niemieckim języku to
alfabecie, w łatyńskim języku był zapisany jak sandec, czeres an. I w taki sposób też bardzo często dawno, dawno temu w polskim języku zapisywali się on i eł. No ale dobry, znaczy to, no to mi nie wyszło. Za to przybyłem pity w drugą stronę. Tam znamy, że mamy takie słowo wołk, i to pierwsze w i drugie w, i one są bardzo podobne, często takie same. Znaczy stare w i stare l mogło już to zlewać w taki jeden zwuk, jaki możesz powiesti desy tam tomu uriadnikowej, który zapisował to biby czareban, znaczy pierwszą zafiksowaną nazwę seła, desy tam musia mogło to w jakiś sposób poputaty. I zdaje się mi, że to mich byty dobry trop, no bo przyjrzyjmy się tej formie biby czareban. No ona absolutno, jak na tamto czas, nie jest podobna absolutno do niczego, a kolisy to tak nie było. Do nas możesz się nazywać imeno, nazwisko, przybrać i tak, jak ja się chcę, żeby nie było obrazliwe, nazwać budżto, jak się chcę. No w tamtych czasach raczej nazwania seł iszły od konkretnego czegosy. Dam premier krenyci, która idzie od kernyci, znaczy to do drzewa. Dam premier pizniejszego smerekiucia, bo tam rosli smerek. Besidualizmy w Słowowicy o etymologii słowa ożynna, znaczy która idzie od czorny, co dawnoj ożyny, jak widzimy w dzisiejszym polskim języku, jak jeżyna i tak dalej, i tak dalej. Tam nikt to nazywał seła w taki sposób, żeby nie mało związku z daczem najczęstsze lokalnym. No i za to ta forma biby czareban z 1465 roku, no absolutnie zwuczyt jak z kosmosu. No jest podobna absolutnie do niczego w polskim języku, słowackim, madziarskim, nie znam, rumuńskim, tureckim, aż i to te językowe związki z tureckim, desy tam czeres południowych sąsiedzi też były na prostori wiki. Za to odkra się wziął to od biby czareba. No, kiedyże jem odszmarył, się mi zdaje, to tu pierwszą hipotezę z nosowoma własnyma, piszę jem w totu fonetyku, która tykać jak raz w i l, tak jak jem preview premier walk i pierwsze, to pierwszy zwok zapisujemy przez w, drugi z własny jak l. No i tu zaczęły mi się jawlaty pierwsze rezultaty mojego doświadczenia. Tu jeszcze jedno, bo to się mi nie pasowało. To znaczy, kiedyże już to biby czareban dawny, biby czareban desy, tam przez ewolucję iszą do tej biel szarowy i tak dalsze. W lemkiwskim to ta forma bił czarewa już się zafiksowała, choć się mi zdaje, że kiedyś mamy to zapisy dopiero w 18. stoliciu. No to jeszcze trzeba pamiętać o jednym nazwaniu seła, które do dnes fungują biłcariwiane, to znaczy bołcariowa, a jeszcze zapisywane przez w, bołcariowa. No i tu jawiać się nam to absolutne w, bołcariowa, które może dać trop w inczu czysto stronu. Założmy, że już się zaczął sztosy przeczuwaty, ale jeszcze jedno. W Słowowicy nieraz my besidwali o historycznych wyminach zwukiu. Dawne e przeszło w i dawne o też przeszło w i. W tam konkretnych obstawieniach, często w zapertych składach, za to dnes mamy sil, dawne sol, a już widzimy, że kiedy są dwa składy, znaczy soli, soli, solamy i tak dalej. Nic, noczy, tam jest to ta wymina zwukił o do i. No i zacząłem się zadumować, cy tu dade, tot biby czareban, to pierwsze i nie pochodzić jak raz od dajakoho dawnoho
O, czy to znaczy, że mich by maty wyt boby czareban. No, ale to iście nyczny znaczyło. Iście nyczny, iście ciężko było but szto wydumaty na to tu temu, ponieważ to dalsze kosmos, to dalsze z żadnym języku do niczego podobne. No dobrze, tak piszą im, od razu powiem, w sztuczną inteligencję. Zaczął, osnował im taki mini model, który by mi symulował da jak nazwę, jak raz tej formy boby czareban i biby czareban, kiedy by zmieniaty da jak po jedne bukwa. I naprawdę, bars, ale to bars, skoro doszło im do jednego takiego wniosku, że kiedy by to biby czareban albo boby czareban w tym słowie, w tym pierwszym zapisie był cariowoj z 1465 roku. Poza miniaty wszystko B na W. Sztoż, w grafici kiryliczne W i łatyńskie B jest identyczne. Toż to nam wychodzi? No wychodzi nam Wowczarewan. No tu już to bars, ale to bars bliskie już tosy. Uż to tu nam się zaczyna odkrywaty. Jak to opisać? No dobry, mamy już sztosy. No to, kiedy już mamy woł czarewan, to już możemy maty wołka, możemy maty wiwciu, możemy maty woła. I dasz to tu w obraty. Znaczy, że idemy w jakieś wiriata, a od wiriat, a bardzo często hodowanych mamy wielu nazwań miejscowosty, Cigir Karpacki Rusy, znaczy Nelem Karpacki Rusy, ale na tym naszym areali, na tym naszym regionie, kiedy będziemy pozeraty, to mamy owczary, wołowec i wielo innych, nie będę tu w nich teper wchodził. Tak i posmotriłem na to, że wszystko idę mi gu nazwaniu wołczarewa, albo wiłczarewa. No, nawiązujący do tej pierwszej zapisanej nazwy biby czareban. Pozamieniałem wszystko łatyńskie B na W i mamy wiłczarewan. Van, oczywiście, do AN na kince jeszcze o chwilku wernu. Bo czom? B i W to bardzo blisko sobie po pierwsze zwłoki. Dwa, możliwe, że to, co zapisywał, widział aż i nazwania kirylicą, to nie jest wykluczone. I to dusznie, starolemkiwski tak go nazwą W napisał jak polskie B i z tego powstało biby czareban. Ale to tak, B i W to bardzo bliskie sobie zwłoki. A smotriaczy na to ten neutwierdzony absolutnie prawidła zapisu z 14 stulecia, tu jeszcze do tego to ta transkrypcja dochodzi w łatyńskiej zbuci. No inaczej chyba by ty nie może, musisz być wołczarewa albo wiłczarewa, tak? A to ta kincziłka AN świadczy o takim możliwe, że dołom A założymy w tym przyswijnym sufiksji Ewa czy Owa, wiłczarewa, wołczarewa, czy wiłczarowa, czy wołczarowa. I tu, kiedy sobie iszczy, dodamy to bołcariowa, które w posered starszych biłcarijan do dnes funguje jak to jedyny, albo to pierwisny, to pierwszy toponim, ojkonim, poprawdzi nazwania seła, no to kiedy sobie pidemy dalsze, to już mamy, że biłcarewa idę od owec. To znaczy, nie od biłoj kniacheni, idę od owec. To znaczy, że tam byli wiłci, a dokładniej wiłczare. No i tu jeszcze jedno, może fajne spostrzeżenie, że jak kto się zapisał biby czareban, no to już widział to tak moż powisty, podobności toho, albo to, że W jest tam już możliwe takie jak dneśnie eł z tą artykulacją taką jak w tym wołk. No iż to tu iszczy, to kinciowe AN mogło też być takie jak dołgie O, czy może to dach to poczuł, że to może jak raz być dawne O i zapisał jak AN.
no to zaraz sobie so postawmy. Biby czareban i wił czarewą. O tak jakbyśmy sobie sobie powili. No i jak już im powił, pełni zgniwam wszystkich pił rodyny i wszystkich piłcarii za to, że Budu preferował taką etymologię, że to jednak nie biła cerewa i szła tyma chorami. I może od toho wzięła się nazwa seła, ale prosto. To od owec, to absolutnie od profesji, jaka tam na tamtot czas była rozpowszechniona. A tu trzeba powiedzieć, że lem w tamtym regionie sud też tak połonyny smotriaczy, a następny sód aż dopiero w Bieszczadach, znaczy w Beskidach, no to jedno etymologiczne słowo. Mogę powiedzieć jedno, tak na koniec. Wówneskuwaty, tak na koniec. No iszałem od dźwidania, od tu seredwiczną grafiku, łatyńską grafiku i nosowy własny. No doślidyłem się, jak się mi zdaje, to tu hipotezu, że idę to od biłoho, od bił, biel i po tym carewa. No radsze chyba, tisz mi to nie wyszło, aż w kińcy doszłem do takiej reinterpretacji najstarszego zapisu, jak takoj czudacznoj, łatyńsko zapisanoj, rusyńskoj formy, a zdaje się mi, że hipoteza to ta pastyrska hipoteza od juczariu, od owec. No jest tu chyba najbardziej prawdopodobna. Ale uwaga, po wszystkim, jak i w tym jest iż to się takie, że dach to się ze mną może nie zgodzić i bar się będę ciszył, jak się nie zgodzić, bo dyskusja i w nauce, i w języku, i we wszystkim to najlepszy sposób, żeby dochodzić do spilnego wniosku, kiedyże macie do jakiego zauwagę. A najlepsze, biłcarwiane, boguszane, kryliwiane, florynczane, kiedy znate, dasz to pisze, albo możecie pisząc jako dumku do mojej hipotezy o tym, że dneśnia biłcarewa to dawne wiłczarewo albo wołczarewo. Piszcie na demko@lem.fm. Rado z wami pobysiduju, rado w imieniu się swoim spostrzeżeniami, a na dnes już kinczu, bo zdaje się mi, że to i tak ciężka tema, żeby jej skompresować w jeden taki program. To była Słowowicia Besiduał. Demko Trochanowski. Trzymajcie się. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Mincowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdeń.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 44, 27 września, septembra 1946 roku. Pereselenci jest wesoły, gorlicko opowita, nachodzia cię razem koło monastyrysk. Powody cię im duże dobry. Iwan Bojko, Wionkers, pouczył od mamy, szwagra i sestry śledujucze pismo. Nowa Huta, 28 maja 1946. Drogi szwagre, zasyłamy wam myłe i serdeczne pozdrowienia. Donoszam wam, że my wsi pozostajemy zdrowy. Powodzenia nasze na razie dobre. Donoszam wam, że my znachodzimy się w oblasti Tarnopolskoj. Podoroż maleśmy dobru, bo nie dało z mojej chaly. Chyżu dostalemy dobru, a zemli dają kto z kilku chocze. Zemla duże dobra, nie taka jak u nas, de same chory i kamienie. Jak Boch nam da zdrowla, to by nam się wsi okolici powodyło duże dobre. Mamy dobrą zemlu, dobrą wodę, a i lisa koło nas jest. Osiliśmy seło Nowa Huta koło miasta monasteryska. Poschodyliśmy się wsi wysowiane razem. Mało koho z wesołych neje, bolem paru famelej. Neje heł Flaszczaka, Kościa Myronowoho i Wasyla Zalimanowskoho. One szut od nas koło 80 km. My prejechale heł pry końcu wesny, ale mam dwie koroły, to jeszcze troszkę sobie pojarują. Tym, że prejechale heł tamtoho lita, ta się im duże dobry powody, bo mają chliba dost, że ane doba, ne kotrej tiłko nemał. A i chaty powyberale sobie, szto najlepszy. Bliższe takoho nie mam, szto pesaty. Mama jeszcze pokus nam się trymają. Psi my zdorowy i wesoło nam jest. Lipsze jak doma było, bo doma to sme wse byli pozadu i wse nam pokazywale. Nie wiesz, gdzie macie drzwi otworzone, to ty nie znasz, gdzie ma te dwery otworene. Wse dawale nam porozumity, szto my tam nie mamy nijakoho prawa. I możemy się zaberaty het. Dalsze pozdrowienia. Adres? USSR, Oblast Tarnopolska, rajon Monastyryska, seło Nowa Huta, Hatała Anton.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 45, 27 września, septembra 1940 roku. Wesoła, powit gorleci. Sylwester Warycha, St. Louis, pouczył pismo od szwagra Gregoria Okarmy, pisane 12 sierpnia tego roku. W poprzednim czyśli naszej gazety było pomieszczone pismo od wysojaną w Sowickom Sojuzi, które teper zobrali się razem w Nowej Huti koło monastyrysk Tarnopolskiej Oblasty. My czytali, jak żyły toty wysowiane, które pereselili się na schid, a tu mamy opisano, jak żyły toty, które ostali się doma. Wy na pewno zdywujecie się, kto do was pisze. To ja, Gregory Okarma, i z tej rodziny, gdy nazywali Dokrałczychy, najmłodszy syn. Ja was nie znaju. Teper ja na poczcie chłysowi uriadnikom. Mene mamusia dała wczyty i tu ja ostał się, a wsia rodyna wyjechała do Rosji. Moja mama wrze pomerła. Jak wy tu pisali do Stefanowskoho, to ja lista czytał Stefanowskomu. I z toho powodu choczu dasz to wam opisaty. Wasz kum, Warycha, pojechał do Rosji. To nie ma nikogo. Szto do waszej żynki, to ja przychodzę jej bratom. I z jej rodziny nie ma nikogo. Wse wyjechało. Wygnali ich do Rosji, a Ulku, która była oddana za żandariom, nie znają, gdzie jest teper. No jej mąż zabity dwa roki temu. Była w piczu, ale już wyszła od tuda. Ona ma je wsi dziewczyny, bo wsi roblat po uriadach. Tam, gdzie był Gocz, ich sestry mąż, nie nikogo, bo on wyjechał do Rosji. Sestra Ewa pomerła, a on ożenił się z druhą. Choczu wam dasz to napisate, co tu się dzieje. Może wy tam dasz to znajete, ale nie wse. Wysołu, wy by teper nie poznali, nie ma chat. Psi stare rozwalają, a nowe porożni. I ciłkom pusto w seli. Ostało się 12 rodyn ruskich. Troszkę zasile polskie rodyny, których wygnali z Rosji. Ale tu tylko 5 rodyn polskich żyje. Duże nam prykro i smutno, że ty nie ma świeszczennika, nie znamy kolesiłato, cerko zamknęna. Ach, blichnarci to jest 22 rodyny. Szto do nas to najhospod zawaruje, jak nam żyłeś za wojna, a skończyłaś wojna to jeszcze hirsze. Ja był aresztowany za nimcia i siedł w łagrach. No wytrymał. Ale szto ja pereżył w tych łagrach, to ciężko opesaty. Nawet wody nie dali. Po trycecioch chłopił nachnale do tisnych ścin. Ta na rano wse odyn był uduszeny. A wse rano rachowali nas, to każdy dostał dwa razy drucianom na hajkom. što krow potekła. Ja waszą mamu duże dobry znaju. Ony pomerle w dudycza, ale na starist duże nabiduwale się. Im trochę pomachała wasza sestra i wy, a jak wojna zaczęła się, to wsa propało. Wy tu majete na cmentariu duże hardu pamiatku, taki czudowy krest na tatowym hrobi. My wychodzimy z tą niedzieli wsi, z kilkunastu jazd chłosowi i na cmentariu zmówimy modlitwę za wsich, bo nie ma ich rodyn. To straszno, ludzie płaczą, bo samo się płacze. Tak smutno żyty. Jeszcze wam wspomnę za nas. My tak zniszczeni wojną, że ja nie mam już ciłkom żadnej bielizny, ani to buty. Wse nam zabrali. No teper ja dostał posadu, to zaczynają też to sprawlaty, żeby człowiek oj, nie chodził. Ja pisał do swojego brata, żeby on choć stary łachy mi ich posłaty. No nie odezwał się. Gładyszył. Powiedz Gorleci. Listonosz i z Gładyszoła prosit krajanów Wionkers o pomoc. Stefan Heleta w piśmie do Maryi Sywyk Wionkers pod datą 10 wersnia tego roku pisze tak. Mam prośbę do tebe i do was, drogie bracia Lemky, mista Jonkers, do psich, które pochodzite z oseł Gładysił, Smarekołec, Regietiu, Żdynia, Koneczna, Kryła, Jasiunka. Z dniem napadu partyzantów na Gładysił, spalenia gminy i posterunku i zrabowania poczty w naszą Gładyszowi, pocztowy uriad był zneseny i prouczony do polskiej poczty w Sankowi. Naszych listonosił znesli i powili, aby każdy iszł do Sankowy po list czy po pakunok. Podumajcie sobie, drogie bracia Lemkę, jaki to jest straszny udar dla waszych rodnych w kraju. I ty do Sankowy, 20 i 25 kilometrów, czy po list, czy po paczku i nie znacie jeszcze, czy jest, czy nic. Ja wiedzę, że tak źle. I idę do naczelnika poczty i proszę, żeby jakoś se zrobili z pocztą, bo tak niemożliwe, żeby nie było niejakoś związy między Gładyszową i Sankową. A naczelnik mi mówi, wyrzęte partyzantów, to dostanete pocztu. Wyrzęte z motyką, a ich prydę sotkę do seła w nocy, zrabują seło, jeszcze i wybiut, koho im się podabat i pidut w lis. To są ukraińskie partyzante. A w den prydę wojsko i znowa na ludej kryczat, że partyzanom dają isty, że z nima trymają i znowa bida. Tak żyją nasze lemkę w kraju. Naczelnik poczty po wielkiej bidi pozwolił mi perenosyty pocztu do Sankowy, do Gładyszowa i na seła, bo za 10 lit służby nie było na mnie niejakoho pidozrynia, ale i to na utrymaniu ludzi, bo uriad mi nic nie płaty. Ludzie mi nie może dać, jeden dasz to i drugi nie ma odkal, bo jest naród zniszczony wojną i teper jest zniszczony rozmaitymi bandami. Tak ja proszę was, bracia, o pomoc dla mnie i dla mojej familii. Wyznajete, że my wami i naszymi rodynami heł w kraju, ja jeden trymam związek, bo jeśli ja nie budu trymać tego związku między Sankową i naszymi sełami, to budte pewny, że połowina waszych posyłok bude się wertaty nazad. Heł tak jest, że ktoś nie załosyt na swój czas, to jego posyłka idę nazad. Wy możecie znać, jaka to ciężka praca dla mnie. Żniowo idę heł na to tysyła ponad 100 pakunków i do 150 listów. I ja muszę o każdym znać, żeby na czas odebrał komuś, co należy. A najgorsze idę czerez maguru i spodziewajcie się napadu i śmierci. Drogie bracia, nie dumajcie sobie, że to Ameryka, gdzie na każdym kroci jest ochorona. Heł toho nit. Tak nie zabudźcie o mi. Złożcie, że to może, czy złach i czy groszy i posyłajcie mi. Nadchodzi zima, ja zostaję bez ubrania i bez obuwia, bo jak tepło, to można perejty i bosomu i w koszeli, ale w zimie trzeba obuty się i zahornuty się, ani dotkal. Każdemu idę z Ameryki, co to, a mi nicz. Dalsza on prosit Maryju Sywyk, perejty meczy krajanami i zabraty dasz to dla niego. Hroszy, radyt peresłaty na recepty za zworotnym poświadczeniem w dobry zapeczataną liści. I prosit napisaty, co to dast, aby on znał, jak komu służyty. Florynka powit grybił. Maria Szpak w Clinton, Pensylwania, dostała pismo z rodnego seła Florynka grybiłskiego powita, w którym pod datą 9 wersnia septembra 1946 donosiat, że dostali 5 pakunków, a dalej piszut tak. A nasze powodzenia do tego czasu jeszcze się ujdę. My zdorowy i jeszcze zme doma. A jeste mamy dost. I nepisne, lem jak w noczy. Tak i wodny, na hołowi wołosia stoit, iż to hodyna, to nowyna. Po inczych sełach wielka zmina, a w naszą seli mniejsze. Toho tyżnia byli niedobry hości w naszym seli. Przyszli w nocy i zabrali sestry Melanii korowu, najharszczu i łachy chłopskie. Duże nam ciężko, a jakby doniósł do policji, że mu wzięli, to to też to wzięli, prydł nazad i budu to byty bez miłosierdzia. A jak nie donese, to polska policja siadł znad i surowo pokarę, czom nie doniósł. Skażą, że trymat znyma i jest protyw derżawy. Toho roku lito było duże harte, lem za mało było doszczu. Już my zebrali zerno i sino, mamy na pole kąperi, burakę i kapustu. Toho roku mniejsze małiem posijano zerna, bo wyhaniale do Rosji. To z mnie znalecy, pidemy do Rosji. W samu jar piszło paru gospodarzy, to z my ich wywozyli do stacji. Dost na mnie ciężko żyty, bo mam mało pola, a muszę paswysko i dnaty i sino kupowaty, a to dużo kosztuje mnie. Płaczu chroszamy i omastom. I chodymy do roboty im za paswysko. Sino kupują po kamieńskich chorach, a to duże daleko, no jeszcze mi ludzie zazdrościat, że byli przeżyty jak im. Na mene ciło wojnu wielkie kontyngenty kłali. Dał im 9 sztuk chudoby za niemieckich czasów, a teper dał im 2 sztuki w dzień i 2 sztuki w nocy. No i to byłoby bajka, żeby na tom się skończyło. A z tym gruntom, co my mali w Kamianoj, wyszło tak. Tam była komasacja, to mi dali barże same lisy, a teper z lisa nie je dochodu. W Kamianoj jest 15 gazdiu, 6 Polakiu i 6 Rusnakiu. Piszesz sestro Łaniu Wysłockim z Labowy. To był w Labowi, tylko pił godziny i piszą desy, że my nie znamy te, a potem w Labowi było spaleno 22 samchysz. K tomu pismu z starego kraju, Maria Szpak, dodaje takie premiczanie. Mene bars nazwu styło, co za faszystka potwora nachodzić się w naszych chorach. Nie mogę pomieścić się na naszą redaktorii i przedwodytelu naszego naroda, Dmitrij Wysłockom, to na znak protesta zaraz spalili jego rodne seło. A to ty bidne ludę, nawet boja cię wyrazno to wsio opisaty, bo tak sód przestraszeny. No i jakże nam tych obyty i czekaty? Musimy wsi, jak Odyn, staty do pracy, bo jak nie zrobimy tak, to propademy.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

0: Uvidím potyk k Gladišovi, potyk k Gladišovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, head hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcom, tichičko, bezszumno, prostičko. I choć powiadają, przy tobie życie lepsze, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lem kijowsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.
1: Poczujecie teraz program z archiwu Radia LMFM.

Jakie lekarstwa możemy znajdować w lisi? Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony Radek Roman Ciurek i witam was w audycji, która się zove Lisom Lisom. Dneska chciałbym opowiedzieć o tym, jak możemy się likować zawdzięki matki natury. Jakie rośliny i inne rzeczy możemy znajdować w lisi, czy to naukach, kiedy potrzebujemy dać to wylikować albo poprawić w swoim zdrowiu. Jest to naprawdę dużo i postaram się przybliżyć takich paru najbardziej ciekawych medykamentów, o których może jste czuli, a może nie. W każdym razie serdecznie zapraszam, a może dowiadacie się o czym nowym. Jak to radzić słynne przysłowia, jesteś tym, co jesz, albo jesteś tym, co isz. I dumam, że dneska, kiedy to ludzie są tkus bardzo świadomi to, co idiat, warto wspomnieć o tym, jak duże dobrego możemy najty w lisi. Ja sam, kiedy byłem bardzo sceptyczny w takich sprawach, takiego zilarstwa, takiego likowania się, jakie ma specyfikamy z różnych kwitów czy kriakiów, które rosną tak, gdy tam na uboczu lisa. No ale po paru testach, że tak powiem, stwierdzam, że naprawdę warto poświęcić kus czasu litom na zbieranie wszystkiego tego, co może nam się przydać w czasie osinnych gryp czy zimowych chorób. Nie jestem zwolennikiem likiu z apteki. Wiadomo, jak trzeba, to trzeba, ale staram się ich unikać, bo wierzę, że mimo wszystko desy tam nasz żołudok odczuwać na sobie takie mocne antybiotyki czy liki protiv bólu. No a likowania się zilami czy innymi naturalnymi suplementami na pewno zmniejsza takie, że tak powiem, powikłania. Za to chciałem przytoczyć różne specyfiki. Wieloma z nich likowałem się sam i mogę was zapewnić, że naprawdę likują. Będę kus lekarstw z ziemi, kus z dereł, kus od zwierzyny. Za to berte notesy albo uważnie słuchajcie i zapamiętujcie, bo zapewniam was, że naprawdę warto. Na początek chciałem powiedzieć o czarnym bzi. Sam jem zachwyczony tym, jak win pomaga. Testowałem go sam, testowała rodzina i znajomy i każdy radzić, że naprawdę pomaga. Aż co takiego w nim jest i w czym właściwie pomaga? No przede wszystkim pomaga obniżyć choriaczku, łagodzić kaszel i ogólnie wzmacnia nasz organizm. Co ciekawe, kwitia i owoce mają różne własności. Na przykład kwitia, które zebrane są w tak zwane baldachy, zawierają dużo tak zwanych flawonoidów, kwasów fenolowych, czy organicznych, sterolił, garbnykił i innych takich, zawdzięki czemu działają wykrztuśni, napotni, moczopędni i protywirusowo. No i przekwitia zbieraty pizną wesną w maju albo czerwcy i albo zasuszyty, albo zrobyty z nich dajakie przetwory. Ja im korzystał z takich zasuszonych i w przypadku, kiedy właśnie zima dnia choriaczka, to zrobyty sobie właśnie taki napar z takich kwitiu przed spanią. Rano wstaniemy ciły mokry, ale za to zdrowy i naprawdę z ciłką innym samopoczuciem. Kiedy chodzi o owoce, to są bardzo, bardzo bogate w witaminu C, prowitaminy A, żelizo, sód, potas, wapno. Mają te silne działania antyoksydacyjne. Zwalczają łagodny ból. Regulują trawliniacy, ochroniają protywirusa. Pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne.
Не можна їсти сурових овочів чорного бзу. Завирають шкідливі для здоров'я субстанції. Найліпше їх пересушити або готувати. Тоді елегантно надаються до їжі і напевно поможуть. Другий тут на тапету входить яловець. Певні векші знає його з того, що хоузочку часом додає ще до деякого печеного м'яса, щоб перейшло таким гарним запахом. Але цілим до того надає ще яловець. Найбарже ці нанесуть його шишко ягоди, чили то ти таке сині овочі, маленьке. Приписує ще їм велу властивості лічничих з огляду на велику завартість терпенів і флавоноїдів, котрі дівають власні мочопендні і бактеріобуйчо. Коли зробимо напар з таких овочів яловця, одраз нас розгріє, за то тіж власні полечам стосувати при деяких перестудженнях. Додатково яловець добрі вплива на працю укладу травенного, ну бо приспішує продукцію соків жовткових і жуці, а і навіть поправлять перистальтику єліт. Овочі вспомагають тіж працю печінки і помагають при легким болу. Але гей тіж увага, треба ще з ним обходити осторожні, бо кіт за дуже ще з'їсти таких овочів, то можуть єднак подражнити нирки і печінку. Яловець барсчинений є тіж яко приправа, ну бо дає такий файний кожені смак і сильний аромат, що, наприклад, елегантно надає ще до деякого м'яса з ліса. А що ще дає нам ліс? Ну, по короткій перерві повім веце о тих лікарствах, а тепер послухаме Надії і їх «Кєд я йшов».

0: Što ešte dobroho daje nám lis i príroda? Napríklad taká liščena. Podumáte pevni, že nadaje sa len na kejka do kobasy. No ale nie, sluhajte. Okrem toho, že bar smačný i očividno populárny sú jej ovoce, čili orišky, to od lutoho do kvitňa liščena kvitne. No i jak ona sobie kvitne, to vytvárať dva rodzaje kvitiu. Žeňské i męskie. To ty perše, čili žeňské, to maleńké pučke. No a to ty druhé, męskie, to kvitia zobrane v takzvané kotky, ktoré zvisajú dolinu i vyhľadajú jak maleńké také pałoczky. To tie właśnie kwitia mają wielo, wielo własności liczniczych, a do tego lekko się ich zbiera i perechowuje. Zobrane kwitia się suszyć na jakich tackach, na które będzie osypywał się pyłok w trakcie suszenia. To jest bardzo istotne. I to pyłok się zbiera i stosuje jako dodatok, czy to do herbaty, czy właśnie innych potraw. Stosuje się ich przede wszystkim jako odtrutka pod jakim zatrutuje na przykład likamy. Stosuje się też przeciw zapalni, moczopędni, a i ponoć uspokajają. Dodatkowo mądre ludzie radią, że pomagają na żylaki, hemoroidy, czy problemy z krążeniem. Napar z takich kwitów liszczyny można stosować na przykład też na kaszel dla bardzo małych dzieci. Zrodili się terki, zahoramy, pijdeme na nich z koszykami. No, nie są to puste słowa, jakie są tam nasze śpiewanki, a słowa, które mają zaochotyty do zbierania terok właśnie. Sliwa ternina, bo tak się nazywa to kriak, na którym rosną terki, jest bardzo popularny w Polsce i można go dokonać praktycznie powiedzmy, że wsiadł. Owoce terniny, terki, zawierają bardzo dużo flawonoidów, witaminy C, witaminy B, wapno, potas, magnez i bardzo dużo innych związków, które mają działania protyzapalne i protybakteryjne. Stosuje się ich też przy problemach z żołądką czy jelitami. Regulują apetyt, wspomagają trawlinia, a zawdiaki prócze wymienionych flawonoidów mają właściwości, które wpływają na obniżenie tysnienia krwi. Uszczelniają naczynia włosowate. Sok z owoców to naturalny lik na biegunku na przykład, pomaga też na nerki i problemy z pęcherzą. A kiedy zrobimy wywar z listia terniny, możemy nim liczyć zapalenia gardła czy jasła. Pamiętajcie, żeby przed wykorzystaniem terok do jakich nalewok czy przetworił, najpierw ich peremorozyty, to nie będą takie terpki. No i jeszcze jedna ważna rzecz. W jadrach terniny jest cyjanowodór, czyli tak zwany kwas pruski. Pewnie użyję was czysto odweł od dumki idła takich ternyn, no bo jest to substancja trujacza, bardzo mocno, dlatego no, nie można rozgryzać jader terki, albo ich na przykład hnesty desytam. Kiedy zdarzyłoby się wam połknuty bez przypadku taką pestku terki, no to też spokojnie, nie panikujcie, bo kiedy tej nie rozkusali, nie jest szkodliwa, po prostu perez nas perejde i nic się nam nie stanie, ale właśnie najgorsze, kiedy by się jde jakoś naruszyło, rozkusało, roztiało coś to się takiego, to gdy jest niebezpieczne. Teperku z roślin, które rosną na skraju lisa. Zaczniemy na przykład od czesku. Ale nie od takiego zwykłego czesku, a od niedźwiedziego czesnku. Ma je bardzo duże własności, ale najważniejsze jest chyba oczyszczenie organizmu z toksyn i metali ciężkich. Jest dobry dla ludzi, którzy mają problemy z reumatyzmem. Jest też naturalnym antybiotykiem, który zabija chorobotwórcze bakterii, a nie niszczy w tym trakcie naturalnej flory bakteryjnej organizmu. Jest naturalną rośliną, która zawiera witaminu A, C i E, które chronią przed rozwojem miażdżycy, nadciśnienia czy choroby serca. Dla mnie najbardziej smakuje jak główny składnik dodany do masła. Teper na tapetu idzie mniszek lekarski. Musi likuwaty, jak nawet w nazwie ma słowo lik. Znate go pewnie wszystkie, ale czy znate wszystkie jego właściwości? Niektóre dodają go do różnych wesnianych sałatok obidowych. Wszystkie jego części są jadalne i zawierają w sobie na przykład karotenoidy, witaminu K, kwas foliowy i inne substancje, które odtruwają, czy wspomagają pecinku i pomagają wytwarzać żółć. Najlepsze ich zbierać prudko na wesnu albo późną osinią. Kiedy roślina nie jest zajęta produkowaniem listia czy kwitiu, to wtedy najbardziej smakuje. Ale ja akurat jem testował mniszka na inny sposób. Często zimową porą dostaję takiego dziwnego, suchego kaszlu. Nie miałem tego jak wylikować żadnymi tabletkami czy syropami z apteki. Muczyło mnie to do roku. No i to pomogło. No, jak pewnie się dodumujecie, syrop z mniszka właśnie, który zrobiliśmy 1 litra, paru łyżek takiego syropu i naprawdę kaszel odyszł jak nikoli. Byłem naprawdę zachwyczony, bo moryło mnie to strasznie i już teper wse mam właśnie paru słoiczków na ciężkie czasy. No, przepis jest bardzo prosty. Zbieramy po prostu kwitia takiego mniszka, szmaria się ich do horcia, zaliwa wodą, później się gotuje się to przez tam 15 minut, później się odstawia się taki hornec tak, gdzie w chłodne miejsce na den i po tym czasie perecidać się to wywar, do którego dodaje się sok z cytryny i cukier. Ciło zaś trzeba zgotować, aż dostaniemy taką konsystencję, powiedzmy, medu. No i mamy gotowy syrop na kaszel, który ma datę ważności, rok czasu i naprawdę przynajmniej mi pomaga, a i do tego jest bardzo smaczny. Czy to jeszcze sam im albo sam robił? No, za chwilkę wertam z perepisami, ale pierwsze jeszcze zapraszam na chwilkę przerwy, podczas której posłuchamy czeremszyny i ich pisniczki, które się zowe Hora, hora.
1: Hej, hej, hora, hej!

wertamy do temy prysmakiu i likiu z lisa. Z czym jajem, że tak powiem, obcuwałyszczysz, to jem ju i co mi pomogło? No, znany jest mi też na przykład szczawik zajęczy, który czas to sobie pić i dam, jak jem tak na prohulci w lisi. Smakuje kuszczok jak szczaw polny, za to, że je bohaty w kwasy karboksylowy, witaminu C, różne soli, żeliza i flawony. Likuje się nim przede wszystkim problemy z układem moczowym, stany zapalne, na przykład nyrok i pęcherza, szkorbut. Stosuje się też przy jakich problemach z trawlinią, przy wymiotach i zatrutiach. Oczyszcza krew i likuje zapalenia jasła, a nawet stosuje się go bezpośrednio na rany, żeby protrze się go ile. Często dodaje się go jako jeden ze składników sałatok w kuchni. Bardzo smaczny. Co jeszcze mogę zarekomendować? Z własnego doświadczenia i ze szczerego serca smalec borsuka. Jak dla mnie chyba jedno z najlepszych lekarstw na gardło. Maje właściwości protyzapalne, rozgrywać i wzmacniać odporność. Pomagać przy problemach z dychaniem i udrażniać drogi oddechowe. Stosuje się go przede wszystkim przy ostrym zapaleniu oskrzeli, płuc i innych problemach z układem oddechowym. Pomaga na kaszel i przyspiesza pozbycia się tego, co zalicha w gardli. Stosuje się go też na zapalenia stawiu i przy problemach z układem pokarmowym. Ja stosuję go przede wszystkim na problemy z gardłem, jak bolec, jak prochotyt kaszel. Nie jest dla mnie nic lepszego, jak sało z borsuka. Można nim smarować gardło i grudia, ale można stosować i do ustni, na łyżoczku. Może kus odpychać jego zapach, za to rekomenduję dodania łyżki do ciepłego mołka z medem. Kiedy wypijecie, od razu poczujecie ulgę w gardli. Czułem też, że niektórzy dodają do kuszczok, na przykład do herbaty, ale tego sposobu ja nie testował. Pamiętajcie, żeby kupować taki smalec od ludzi wiarygodnych, bo nie brakuje oszustów, które prodają, że tak powiem, pidróbkę. Jak widzicie, lis to nie jest miejsce, w którym tnie się drewa i można chodzić na spacer. Można w nim znaleźć wiele różnych lekarstw. Ja podałem lem paru, mam nadzieję, że choć kus z nich zapamiętaliście. Sam z nich korzystam, ale takich ziel roślin czy kwitów, które są jeszcze innymi lekarstwami, są naprawdę sotki. Są do tym knyżki, oczywiście. Także zaochoczuję do odkrywania tych naturalnych dobrodziejstw, no bo dumam, że naprawdę niektóre z nich czudowo zastupują liki z aptek, a możemy ich maty za darmo i przynajmniej znamy od karsud, jak zostali przyrychtowane i że są bez żadnej chemii. Pamiętajcie też, żeby zbierać czy to kwitia, czy liścia, czy rośliny z terenów niezanieczyszczonych, tam, gdzie jest czysto. Nie zbierajcie ich przy drodze, ale poglądajcie tak, gdzie głupsze, w lisi, albo na łukach, które są tak, gdzie daleko od chysz, cydorych, no bo tołdy ma te pewność, że nie zawierają w sobie żadnych szkodliwych związków. Na chneskę mam dla was tyłko. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich rekomendacji likiu z lisa, albo choć zainteresuje te kusia tematom, bo naprawdę dumam, że warto. Majte się wszystkie zdrowo i zapraszam do następnych audycji. Radył do was Roman Ciurek, a wy słuchaliście audycji Kotra Siazowe Lisom Lisom. Na koniec posłuchamy jeszcze kyczery i pisniczki Nad wodą kriak, a wy trzymajcie się zdrowo i do striczy.

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіа Лем ФМ.
1: Читання – то найліпша забава, яку видумали собі люди.
2: Читання – то подорож, котра нигде ся не кінчить. Довга, ба, вічна подорож, в часі котрої стаємо ся лагідніші, мильші і бажа чоловече.
3: То читати книжки жиє два рази.
4: Радіочитальня.
5: Хиша без книжок єсть як тіло без душі.
6: Думам – то читам, читам – то єм.
7: Книжки суд товариством, котрі собі чоловік сам добирав.
8: Добрий день. Вітаємо вас, дорогі слухачі Радіа Лем ФМ, і просимо на 65-й уж відтинок програму Радіо Читальня. На днеска зрихтували сме текст о чарах. Люди от все хотіли познати то, що незнане, і знали, що існують вкриті знання, доступні лем для втаємничених. Було то потігаюче, але й небезпечне. Всі боялися незнаного. Послухаймо оповідання з Остурні, села, котре лежить як зачаруване гніздо в прекрасній долині меже п'янінами і високими Татрами. В селі Тум, як і інших русинських осадах, родилися чарівні приповідки. Послухаймо єдної з них, записаної прес Еріку Матонокову.
9: Еріка Матонокова, Хмарник. В стародавнім селі під Татрами, в глибоких горах, де до гнеска денекотри люди вірят в босорки, або в тото, що їх одвіджають люди з хмар, котрі називаються хмарниками, я пережила таку пригоду. То ті хмарники страшні виглядають, але мають таку силу, що можуть вліяти на будуче хоцько трохи чоловіка. Часто прийдуть до хижи і просять ся істи, або ся просять на ніч, але люди ся їх боять, то часто їх виганяють. Але пак приходить помста, огін, біда, да яке нещастя. Я, кіді їм була іще малим дівчатком, раз їм була сама дома. На południe прийшов до нашого двора барс брудний жебрак. Шмаття подерте, брудний од болота, довга кудлата сива борода. Підперав ся великом, сукатом, покрученом палицьом і цілий був в ранах і пирщах. «Но страх!» Яся Вера барс перестрашила. Молодші діти зачали плакати, кричати, але жебрак лем до кухні ся пхав. Просив м'я о дашто до ідла. Я повіла їм, що мами не є дома, а ми самі не мами што істи. Але тот страшний чоловік не пішов гет. Вийшов на піт і лух собі на сіно відпочивати. Полетіла їм до села по люди, щоби прийшли нам помочи вигнати жебрака з хижи. Але він нікого не послухав. Сусідки го просили, щоби пішов собі далі, що діти перестрашені про нього плачуть. Боять ся го, і буде ся їм вночі снив. Нич не помагало. На полуденок прийшли з пола наші мама подоїти корови. Були то мудра і ласкава жена. Винесли на піт жебракове хліба і квасного молока. Пак наварили бандурок, помастили їх і придали му горня свіжого молока. Як ся наїв, просили го, щоби пішов далі, бо перестрашив всіх діти. «Мужа дома не є», – повідали. «Пішов далеко за роботом, а діти ся вас боять, уйку». Жебрак наїв ся помали, повтерав гамбу до брудного рукава і повів. «Прото, же з того, чого маш невело, ти мі дала ся на істи, газдиньо, от тепер нигда на твоїм столі не буде бракувало ідла ані для тебе, ані для твоїх діти. i zeszł po małe spodu dolinu, a pak piszał sobie horiseło. Wystraszane dity pozerale z obłaczka, de ide. Naraz pry kapliczci żebrak się stratył, jakby się pić zemlu zapał. Mama powile. Dity moi, to nie był obyczajny żebrak, lem chmarnyk i dobry sme zrobyle, że sme ho na porożnio z chyży nie wyhnale. Na pewno by się na nas zomstył. Tak się i stało, jak chmarnyk powidał. Wse sme male dost idła na stoli. Otec od toho czasu, što nas odwidył tot chmarnyk, naszał dobru robotu w jednoho gazdy i idła nam już nigda nie brakło. Każdy człowiek, powidale mama, jest zobowiązany rozdility się tym, co ma, jak się strytyt z biedniejszym od sebe. Czytała Warwara Duć.
8: W dawnych czasach, kiedy ludzie liczyli się sami, wierzyli, że istnieje woda życia, tajemny eliksir, który liczy wszystko choroby. Posłuchajmy bajki nagranej przez redaktorium Radia LEM FM.
4: Żywa woda. Dawno, dawno temu w maleńkim seli mieszkała biedna wdowa z trzema synami. Najstarszy z nich był bardzo silny, znał się dobry byty i niczego się nie bojał. Średni syn czytał dużo knyżok, był bardzo mądry i rozważny. Najmłodszy syn Łanio niczym się nie wyróżniał, gazdował tak jak kolesy jego nianio. Nie miał czasu ani na nauku, ani na bytki. Selane, a i bratia pomitali Łaniom i zwali go Bortaczką. Jednego dnia wdowa ciężko zachoriła i żadne lekarstwa jej nie pomagały. Mniały dny, ale nie przychodziła do siebie. Synowie piszli do najstarszego żytela seła, który mieszkał na kraju lisa. Pokłonili się mu nisko i poprosili.
10: Pomożcie nam, didu! Pójdźcie dych na tej żołej wody! Nasza mama wmierają!
4: Kryknął najmłodszy syn.
11: Czarodziejne drzewo żyłej wody bie na sobotnik gori. Pit besidujuczym drewom, na kotrym sidyt zaczarowany sokił. Tot, kto tam pide, musit wernuty w protiahu semoch dny. Po drodzi nie wilno się ani raz obizryty. Bo kto się posmotry do zadu, odraz zaminyt się w kamin. Nie wilno tiż nigdy w bik zojty.
4: Bratia horiaczo podjakowali za radu, wernuli do chyży i zaczęli dumaty, kto pide hladaty żywoj wody.
12: Ja jem bardzo silny, za to poradzę si najlepsze.
4: Powił najstarszy brat. Wziął ze sobą topir, popraszczał się z rodziną i ruszył na sobotnią górę.
13: Jakim win jest herojom?
4: Zachoplał się średni brat.
10: A co będzie, jak sobie nie da z rady?
13: Pit, Bordaczku, Drubaczku. Czom by sobie mał nie daty rady?
4: Sztoden bratia smotryli na płód. Żdali brata z żywą wodą. Ale przeszło 7 dny, a win nie wertał. Propał desy bez wisty.
10: Co robimy?
4: Zwidał się Łanio.
13: Jak ludzie besidują, że żyła woda wertat z dorowla, to tak musit byty.
4: Powił średni brat i ryszył, że teper win pide na sobotnią horu.
13: Naszemu bratu musiło się sztosy przytrafyty, ale ja sobie dam radę.
10: A może ja pidu, a ty się leszę z naszą mamką?
4: Neśmiłość widał się Łanio, ale średni brat lem się zaśmijał.
13: Do toho trzeba rozumu, a ty go nie masz.
4: Średni brat wziął ze sobą wczane knychy i kropyło, żeby czorta z drogi zohnaty. Pak popraszczał się z rydnyma i ruszył w drogu. Mniały dny i noczy, proszą tyżden, a brata ne było wydno. Łanio sztoden wychodził na pód. Smotrył cyne odchodiat starszy bratia. Ale nikoho ne było. W kince sam wybrał się w drogu. Wziął z sobą kawalec chliba i zaostrenu kosu i ruszył w drogu.
10: Muszę uratować ty bratiu i ozdorowy ty mamu.
4: Iszał prestiły den hustym lisom, aż doterpić subotniu horu. Stanął, zader hołołu, ale chora była taka stroma i wysoka, że nie było wydno jej werszka. Łanio zbychnął tychićko i zaczął wychodzić na horu. Naraz, pit nohamy, wczuł syczania z moi, kotra furt za nim pouzła. Ale chłopczysko nie zwertał na nią uwagę. Zatysnął zubo i iszł dalej. Naraz z moja zniknęła medże kamieniamy. Łanio podjakuwał Bohu za ratunok i molaczy się piszą dali.
11: Ej, ej, dejdeś, chłopcze.
4: Wczuł za sobą hołos. Użmał się od wernuty, ale zdohadał się, że nie wilno mu to chorobyty i nie zwertajuczy na nycz uwagi iszł dali.
11: No czo mnie odpowiadasz?
4: Zas wczuł hołos, ale i teper się nie odwernął. Tołdy, człowiek z rohamy na hołowi, dohnał ho i wyperedył.
11: Dejdesz!
10: Koże uładu, dla mamy!
11: A ja dziży do powodu. Pospod w prawo i jaka inna droga. Chodź, pójdemy razem.
4: Najmłodszy brat pizrył w prawo, gdy naraz pojawiła się wychidna stężka. Bez kamieniu i terniu. Mał uż tamady i ty, ale przypomnął sobie słowa dida, że nie wilno mu schodyty z drogi.
10: Idź sobie sam, ja budu iszł tak jak do teper.
4: Po tych słowach dalsze pniał się w horu.
11: A najdalecho!
4: Wczuł i po dorożnej z rohamy naraz zniknął. Łanio poniał, że to czort, który chcił ho zwesty z drogi do złoho na chwaryty i od tej pory nie zwertał już uwagi ani na kryky, ani na terni, ani na kameni. Lem spynał się w horu, jak lem najskorsze mich. Pod wierzchem subotniej hory z peczal wyskoczyła niespodziewanie wielka i straszna werturnycia. Stanęła na zadnich łabach i skoczyła do chłopcia. Łanio nie wstraszył się dźwira i obronił się swoją kosą. Tak podszedł do besidującego dereła, a ono kazało mu odłomyty hołusku i namoczyty jej w żywej wodzie. Z dereła zlecił sokił z dzbanką w dziubi. Czerpnął wody z dżerelcia i podał jej chłopczyskowy. Najmłodszy brat schodził z subotniej chory z dzbanką pełnym żywej wody i hołuską urłaną z besidującego dereła. Wse, koli zamoczył hołusku w wodzie i pokropił nią kameni, kotry leżały przy puty, skały zamieniali się w ludy, kotry przybywali doterty do zaczarłanego dżerela. Dwa wielkie kameni zamienili się w starszych bratiów Łania. Oba podeszli do najmłodszego brata i dziękowali mu za spasienia. Je bratia wernuli do chyży, gdzie leżała ich chłora maty. Najmłodszy pokropił jej żywą wodą i odraz stała z posteli micna i zdorowa. Zahańbyli się starszy bratia, że śmiali się z Łania. Pereprosili go i micno wystyskali. Pak dołho żyli wszystkie razem w zgodzie po szani.

Znanym magicznym bajkowym atrybutom jest też szapka niewidymka. Nie jeden lemko mriał o takiej szapki, żeby po wygnaniu moczu choć na chwilku wernuty na lemkołynu.

Od dawna ludzie wierzyli, że zawdzięk wody życia, tajemnym eliksiram, zaklaciam, czaram, można przekroczyć barierę znania, poznać to, co tajemne i niemożliwe. Dneska nie jest już magii tak jak dawno, ale dużo ludzi wierzy jeszcze w różne amulety, przedmety, eliksiry i czary. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne odcinki naszej radioczytelni.

Kuchera, dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

o domaš, nelem prestoli, aj v radiju Lem FM. Drodzy słuchacze, majśmy zaczęli takoj wczera, no dnes już drugi den maja. Ale ja bym wam chciał jedno powisty, jedno przypomnuty. Odże w maju takoj budą odbywać się już pierwsze nasze lemkiewskie podii w tym takim naszym kalendarze lemkiewskich podii. No bo już w dniach 23-24 maja projde 13. Międzynarodne Biennale Lemkiewskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale. I toho roka bude pierwszy raz inaczej jak do tej pory, no bo wse to była podia dwodniowa, to się nie zmieniać, i wse ona odbywała się lem w Krynicy przez dwa dni. A toho roka sobota, 23 den maja, odbude się w Krynicy, a 24 den maja odbude się w Sowi. Jak raz gmina Uścia Ruskie douczyła do toho, żeby kus podporyty toto naszą lemkiewską podiju i na drugi den, na niedzielu, perneseme się do Wysowy, gdzie odbudą się koncerty, striczy, dopowiedzi, wszystko toto, co bude powiązane szeroko rozumitą prezentacją lemkiewskiej rusyńskiej kultury. Także zapisujcie do kalendariu 23 i 24 den maja 13. Biennale lemkiewskiej rusyńskiej kultury, 23 widzimy się w Krynicy, a 24 w Sowie.

Блем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Блем FM – то твоє радіо.

My znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, у ж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашлага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.